na karirimbo dunia kweli na mambo na ajoba love kwa 23 kuno kweza visigitera minairo muri Kenya mu biganiro byacu muzumva kuntu ari karabitegura mukurindira reka mubari mumviriza utwo turirimbo twiwe twagiye.